0: ale nie spadł jeszcze, więc się pierwszy nie odezwę. I nie ma mowy, że napiszę i że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli w tym momencie myślę, gdzie jesteś.
1: Wiem, jak działają słowa i wiem, co masz w głowie. I powiem ci dokładnie to, co chcesz.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Moje Radio 24.

0: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Rok, godzina. Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Pantoi. Wojsko amerykańskie przeprowadziło operację abordażu tankowca w Zatoce Omańskiej w związku z egzekwowaniem blokady wobec Iranu. Według dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych trzy statki handlowe zostały zmuszone do zmiany kursu, a jeden statek zatrzymano po odmowie zastosowania się do poleceń. Siły amerykańskie rozpoczęły ponowne egzekwowanie blokady morskiej Iranu, obejmującej jednostki płynące do oraz z irańskich portów. W kraju pojawił się komunikat o zamknięciu kąpieliska nad jeziorem Mohel w miejscowości Kamień Krajeński. Decyzja zapadła po wykryciu sinic, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w pobliżu wody. Sanepid potwierdził zakwit sinic i zaleca śledzenie komunikatów dotyczących jakości wody przed planowaniem wypoczynku. Obecność tych mikroorganizmów może powodować niekorzystne reakcje organizmu, takie jak wysypka, podrażnienie spoiwek oraz dolegliwości żołądkowe po połknięciu zanieczyszczonej wody. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 14 stopni przy suchym niebie, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 18 stopni przy opadach. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest 17 stopni i jest sucho. Na zachodzie, w Poznaniu oraz we Wrocławiu, panują deszczowe warunki przy temperaturze 18 stopni. Południe Polski powitało umiarkowanymi temperaturami. W Krakowie i Rzeszowie odnotowano po 16 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Witam o 6 rano w piątek. Dzień dobry, zapraszam serdecznie do 10 na podwójne espresso, żeby ten tydzień roboczy dobrze się nam skończył.

A zdarza się wam czasami takie coś, że myślicie, dlaczego do jasnej wszyscy nagle postanowili wyjechać na tę samą ulicę i to dokładnie o tej samej porze, co ja? Bo mnie się zdarza bardzo często, a wymaga to cierpliwości. A jeżeli chodzi o cierpliwość, to nerwy ukoi następny numer w moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, jezdnia lewa jest zamknięta w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie i wprowadzono ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S-ien między węzłem Prymasa a węzłem Marki trwają prace remontowe. Kierowcy muszą uważać na lokalne wyłączenia pasów ruchu, nierówności nawierzchni oraz pył i zanieczyszczenia na jezdni. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia nawierzchni pionu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja. Making up more than we're making love.

Zdarza się i tak, że jedziemy do tej roboty, jedziemy, już wiemy, że jesteśmy spóźnieni i wtedy w głowie odpala się taki automat. Jaką tu wymyślić wymówkę? Dlaczego się spóźniłem? Ja to zawsze mówię, że zostawiłem żelazko w piekarniku.

Bywają też takie dni, że budzisz się z myślą, o rany, to już, no już, już. I trzeba przejść od razu w tryb naddźwiękowy. Szybko, szybko, nie lubimy się spóźniać. To moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki pogodowe. Na północy i w centrum kraju panuje sucha aura. W Gdańsku temperatura wynosi 14 stopni, w Warszawie 17, a w Suwałkach 15 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie bardziej wilgotne w zachodniej oraz południowej części kraju. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 18 stopni Celsjusza, przy czym w Poznaniu i Wrocławiu opady deszczu są intensywne. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 16 stopni przy opadach deszczu. Natomiast w Gorzowie odnotowujemy 18 stopni Celsjusza i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1017 hektopaskali pontonowych.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił odtajnienie materiałów wywiadowczych dotyczących zagrożeń dla amerykańskiej infrastruktury wyborczej, wskazując na działania Chin związane z naruszaniem danych wyborców. Donald Trump wezwał Amerykańczyków do poparcia ustawy Save America Act i podkreślił konieczność zapewnienia uczciwości w nadchodzących wyborach uzupełniających. Prezydent skrytykował media za brak transmisji jego orędzia, sugerując odebranie koncesji stacjom, które nie relacjonowały wystąpienia. Wojsko amerykańskie przeprowadziło operację abordażu tankowca w Zatoce Omańskiej w związku z egzekwowaniem blokady wobec Iranu. Według informacji dowództwa centralnego, 3 statki handlowe zostały zmuszone do zmiany kursu, a jeden statek zatrzymano po odmowie zastosowania się do poleceń. Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły ponowne egzekwowanie blokady morskiej obejmującej jednostki płynące do oraz z irańskich portów. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i w centrum kraju, w Gdańsku, Warszawie oraz Suwałkach, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. W Szczecinie termometr pokazuje 20 stopni, jednak towarzyszą mu opady. W Poznaniu i Wrocławiu występuje intensywny deszcz przy temperaturach odpowiednio 18 i 19 stopni. Z kolei w Krakowie, Rzeszowie oraz Gorzowie temperatury wahają się od 17 do 19 stopni Celsjusza, a opadność jest lekka lub umiarkowana. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest siódma, no jeszcze jeden dzień pracy przed nami, ale to chyba ostatni, no przynajmniej dla większości z was. Tak więc szybka kawa i już za chwilę będziemy musieli wsiadać za kółko. Będziemy wam w tej trasie towarzyszyć.

czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być? Oczywiście, no musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic, występują zwężenia jezdni. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, zamknięty jest MOP Hruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w moje Radio 24.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację czasu pokonać.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano zróżnicowane warunki atmosferyczne tutaj. W Gdańsku, Warszawie i Suwałkach panuje sucha aura przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. W Szczecinie temperatura wynosi 20 stopni, jednak towarzyszy jej deszcz oraz umiarkowany wiatr. Na zachodzie kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, występują intensywne opady deszczu kanci. Z kolei w Krakowie, Rzeszowie oraz Gorzu odnotowujemy deszcz lub lekki deszcz przy temperaturach oscylujących wokół 17-19 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068.
3: 22 602 0068.
0: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
6: Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił odtajnienie materiałów wywiadowczych dotyczących zagrożeń dla amerykańskiej infrastruktury wyborczej, wskazując na działania Chin związane z naruszaniem danych wyborców. Donald Trump wezwał Amerykańczyków do poparcia ustawy Save America Act i podkreślił konieczność zapewnienia uczciwości w nadchodzących wyborach uzupełniających. Prezydent skrytykował media za brak transmisji jego orędzia, sugerując odebranie koncesji stacjom, które nie relacjonowały wystąpienia. Wojsko amerykańskie przeprowadziło operację abordażu tankowca w Zatoce Omańskiej w związku z egzekwowaniem blokady wobec Iranu. Według informacji dowództwa centralnego, 3 statki handlowe zostały zmuszone do zmiany kursu, a jeden statek zatrzymano po odmowie zastosowania się do poleceń. Siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły ponowne egzekwowanie blokady morskiej obejmującej jednostki płynące do oraz z irańskich portów. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, Kęto. Na północy, w Gdańsku, panuje sucha pogoda przy temperaturze 19 stopni Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie występują opady deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, mamy suchą aurę i około 22 stopni Celsjusza. Z kolei w Poznaniu oraz we Wrocławiu notujemy intensywne opady przy temperaturach od 20 do 21 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie, pada, a termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Pantu. Wschodnia część kraju oferuje suchą pogodę w Suwałkach oraz lekki deszcz w Rzeszowie przy temperaturze 21 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła 8 w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejszy zestaw piosenek.

jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się dokładnie dzisiaj. Kocha.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w odcinku między granicą państwa a węzłem Szczecin-Zachód zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch jest przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S7, na obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta między węzłem Żukowo a węzłem Gdańsk-Południe, prace budowlane mogą powodować prawostronne zwężenia w obu kierunkach. Na drodze krajowej DK 74 na odcinku Janów Lubelski Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.
2: Moje Radio 24.

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

A jeżeli teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli. On a railway New York bound.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Hentą. W Gdańsku, Warszawie oraz Suwałkach panuje sucha pogoda, przy temperaturach od 19 do 22 stopni Celsjusza. W Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu występuje deszcz, natomiast w Rzeszowie i Gorzowie pada lekki deszcz. W tych regionach termometry wskazują wartości od 20 do 21 stopni Celsjusza.

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje myśli są brudne. Przepraszam ciebie bardzo, już inaczej nie umiem.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Moje

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24, Pomnitu. Według doniesień redakcji New York Times, Ukraina nie jest w stanie bronić całej linii frontu, co pozwala Rosji na wykorzystywanie pojawiających się luk. Z kolei publikacja Washington Post wskazuje na postępujący proces rozpadu rosyjskiego społeczeństwa. W wiadomościach międzynarodowych The Economist informuje o ogłoszeniu przez Chiny wielkich planów rozwojowych do roku 2035 oraz 2049. Ponownie Financial Times donosi o intensywnym wyścigu Rosji i Ukrainy po chińskie komponenty niezbędne do produkcji dronów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 21 oraz 24 stopnie Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy 24 stopnie. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi 22 stopnie. Natomiast na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, oscyluje między 23 a 24 stopniami. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9 w Moje Radio 24 wcale nie zwalniamy tempa, wręcz je przyspieszamy, aby robocze obowiązki zepchnąć najszybciej jak się da i przynajmniej mentalnie o tej porze przenieść się w krainę błogiego weekendowego odpoczynku.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to od odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech...

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Korczowa, przejście graniczne Korczowa, trwa remont nawierzchni. W kierunku do Korczowej obowiązuje zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. Samochody osobowe poruszają się jezdnią lewą w ruchu dwukierunkowym przy ograniczeniu prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej z 10 na odcinku węzeł Wałcz Wschód, węzeł Witankowo, zamknięta jest jezdnia prawa. Ruch dwukierunkowy poprowadzony jest jezdnią lewą. Na autostradzie A6 na przejściu granicznym Kołbaskowo, Pomelen, prowadzona jest kontrola graniczna, co może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Kawa, ale nie tylko kawa, są ponoć alternatywy, zielona herbata, yerba, nawet zimna woda z cytryną, ale czy to w ogóle działa, czy to raczej miejska legenda? Na mnie nie działa, z rana może być kawa, a potem to może być i herbata, i soczek z procentami, to zależy co się lubi i o której godzinie. Dobry procent porządnej muzyki u nas na antenie, to jest moje Radio 24.

A tych, co boli głowa trochę i jakoś taki ten dzień nie układa się najlepiej, no cóż, zachęcam do tego, żeby wysłali komuś rano miłego SMS-a. Tak zupełnie bez powodu. To może poprawić humor nie tylko nam, ale i tej drugiej osobie. Zresztą teraz właściwie w tych szybkich czasach, kto jeszcze wysyła krótkie wiadomości zupełnie bez powodu? Spróbuj.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1015 hektopaskali. Kontał. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu jest 25 stopni. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy temperatury między 24 a 26 stopniami Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W polskiej polityce trwa temat polowania na Ukraińca. Wiceminister Cezary Czarzasty poinformował o poddaniu immunitetów wybranych polityków pod lupę anti. Z prokuratury do Sejmu trafi wniosek dotyczący statusu tych osób intejo. Z wiadomości zagranicznych. W mieście San Martin Texmelucan doszło do tragicznego ataku na życie dziennikarza Josue Martineza, który został zamordowany w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Organizacja Artykuł 19 poinformowała, że reporter zajmował się tematyką bezpieczeństwa oraz zagadnieniami o dużym wpływie społecznym. Miejscowość śledczy badają teraz, czy jego śmierć była powiązana z wykonywaną pracą zawodową. Jest to piąty przypadek morderstwa dziennikarza w Meksyku od początku bieżącego roku. Według doniesień serwisu El Sol de Mexico, liczba ofiar wzrosła do 13 od października 2024 roku. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1015 hektopaskali. Kontołu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu jest 25 stopni. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy temperatury między 24 a 26 stopniami Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Czasem zapowiedź programu, czasem fragment rozmowy, a czasem nic. Tak wyglądają nasze socjale. Zachęcam do sprawdzenia jednak i Facebooka, i YouTube'a, i Instagrama. Wpisz Moje Radio 24.

0: Nowe Pyramidy w Moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

Twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura przy ciśnieniu 1015 hektopaskali. Kontoł. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 23 do 24 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu jest 25 stopni. Z kolei na południu oraz wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach, odnotowujemy temperatury między 24 a 26 stopniami Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje. Radio 24.
1: Minęła 12, czas rozpocząć godzinę tylko i wyłącznie polskich piosenek. Moje Radio 24.

0: Polska godzina. Polska godzina.
1: Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno.
4: Drewno Pelec.
3: Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W polskiej polityce trwa temat polowania na Ukraińca. Wiceminister Cezary Czarzasty poinformował o poddaniu immunitetów wybranych polityków pod lupę anti. Z prokuratury do Sejmu trafi wniosek dotyczący statusu tych osób intejo. Z wiadomości zagranicznych. W mieście San Martin Texmelucan doszło do tragicznego ataku na życie dziennikarza Josue Martineza, który został zamordowany w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Organizacja Artykuł 19 poinformowała, że reporter zajmował się tematyką bezpieczeństwa oraz zagadnieniami o dużym wpływie społecznym. Miejscowość śledczy badają teraz, czy jego śmierć była powiązana z wykonywaną pracą zawodową. Jest to piąty przypadek morderstwa dziennikarza w Meksyku od początku bieżącego roku. Według doniesień serwisu El Sol de Mexico, liczba ofiar wzrosła do 13 od października 2024 roku. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy ciepłe i suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 27 do 28 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w Warszawie oraz Poznaniu, temperatura wynosi około 29 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. We Wrocławiu i Rzeszowie termometry sięgają 30 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 27 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, rozpoczynamy czas na wasze pozdrowienia na naszej antenie. Wybierajcie także piosenki. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać się, a ja już zadbam o to, żeby wasza dedykacja pojawiła się na antenie wciąż.

Jeśli lubisz wiedzieć, co będzie dalej, zajrzyj na Facebooka, YouTube'a albo Instagrama mojego Radia 24. Bez krzyków i bez algorytmów w tle. Polecam.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Weź 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka gra.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce panują obecnie suche warunki przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Termometry w większości miast wskazują temperatury od 27 do 30 stopni Celsjusza. Najcieplej jest we Wrocławiu i Rzeszowie, gdzie odnotowano 30 stopni. W Warszawie i Krakowie temperatura wynosi 29 stopni Celsjusza. Na północy kraju oraz w zachodniej części Polski, w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, termometry pokazują wartości między 27 a 28 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Kryzys pogodowy trwa i sytuacja w wielu regionach kraju staje się coraz poważniejsza. Wydano nowe alerty rządowe dotyczące gwałtownych burz nad Wrocławiem. Miejscowość, zjawiska te spowodowały zalanie tuneli oraz zniszczenie pojazdów na drogach, przez co bezpieczeństwo na miejskich ulicach pozostaje zagrożone. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami oraz całkowitym załamaniem pogody w najbliższym czasie. W sferze politycznej Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie trwających napięć wewnętrznych w prawicy. Lider partii odniósł się do kwestii złamania lojalności oraz pytań o przyszły kształt ugrupowania. Według zapewnień Kaczyńskiego, wizje rozpadu struktur partyjnych są obecnie jedynie fantazją, a twierdzenia o braku możliwości działania są bezpodstawne. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Jiunyao Kixno. W całym kraju utrzymują się suche warunki przy umiarkowanym wietrze pszczołeci. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 28 stopni Celsjusza poniżej zera. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi od 29 do 30 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie odnotowano 31 stopni Celsjusza. Na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 30 stopni. W Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni, natomiast w Gorzowie odnotowano 25 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24. O 14 w piątek jeszcze zdążycie komuś zadedykować piosenkę i dołączyć do tego swoje pozdrowienia. 22 602 00 68. Czekam.

To moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

Twoja wiadomość może polecieć jeszcze dziś. Dzwoni 22 602 0068 i zamów numer 22 602 0068. To jest Moje Radio 24.

Znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty? Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura muła. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 28 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi odpowiednio 29 i 30 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, gdzie odnotowano 31 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 30 stopni. Counting. W Suwałkach aktualna temperatura to 27 stopni, natomiast w Gorzowie odnotowano 25 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 NTNT. Polska oraz państwa wschodniej flanki NATO doświadczają wzmożonej presji i działań hybrydowych ze strony Rosji. Eksperci oraz służby wywiadowcze wskazują na rosnące ryzyko prowokacji wojskowych, które mogą mieć miejsce na terytorium Polski lub państw bałtyckich. Istnieje również poważne zagrożenie wykorzystania rosyjskiej broni chemicznej przeciwko Europie. Specjaliści podkreślają, że Rosja posiada zdolności do wytwarzania bardzo niebezpiecznych gazów bojowych. W kolejnych wiadomościach prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił do prezydenta Karola Nawrockiego z wnioskiem o prawo łaski dla skazanego Piotra Pytla. Piotr Pytel został wcześniej skazany na dożywocie i spędził w więzieniu niemal 22 lata, jednak późniejsze postępowania wykazały, że zabójstwo popełnił ktoś inny. Jest to kolejny wniosek o ułaskawienie Piotra Pytla, który prokurator uzasadnia przede wszystkim wyjątkowymi względami humanitarnymi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy wysokie temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Centrum kraju, w Poznaniu, jest 29 stopni, natomiast w Warszawie temperatura sięga 30 stopni. Najcieplej jest we Wrocławiu, Krakowie oraz w Rzeszowie. W tych miastach odnotowano 31 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: O 15 w Moje Radio 24 kontynuujemy Wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy do nas zadzwonić, nagrać te pozdrowienia i za chwilę pojawią się na naszej antenie. 22 602 0068.

Wstawanie rano to nie jest tylko niestety kwestia budzika. To kwestia tego, czy kręgosłup pozwoli mi dzisiaj się wyprostować bez wydawania dziwnych dźwięków. Rozciąganie? No tak, jak tylko znajdę instrukcję obsługi do mojego ciała. A jak tam wasz poziom działania dzisiaj?

Radio jest dla Ciebie, dosłownie. Dzwoń pod 22 602 0068 i puść swoją dedykację. 22 602 0068. Czekamy.

Moje Radio 24 to trochę jak jednogarnkowa potrawa. Wrzucasz rocka, dodajesz pop, przyprawiasz balladą i dorzucasz sporą porcję polskich hitów. Do tego łyżka słowa, trochę opinii, czasem dyskusja i nagle okazuje się, że to wszystko razem ma i sens, i smak. Smacznego!

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali ponto. W Gdańsku i Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Poznaniu odnotowano 29 stopni, natomiast w Gorzowie jest 28 stopni. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Katarzyna Kotula z ugrupowania Lewicy zapowiedziała dążenie do równości małżeńskiej po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent uzasadnił swoje weto stwierdzeniem, że projekt miał charakter ideologiczny i podważał wyjątkowy status małżeństwa. Nowe przepisy miały umożliwić osobom tej samej płci zawieranie umów o wspólnym pożyciu, co dawałoby im dostęp do informacji medycznych oraz prawa alimentacyjne. W kolejnych wiadomościach premier Donald Tusk ocenił sytuację w partii PiS, twierdząc, że Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad ugrupowaniem miejscowość. Według Tuska obecne konflikty i rywalizacja polityków z Grzegorzem Braunem negatywnie wpływają na kondycję partyjną, a wyborcy prawicowi zaczynają przejmować przez liderów Konfederacji oraz prezydenta Nawrockiego. W reakcji na te napięcia rzecznik PiS ogłosił zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń o charakterze politycznym miejscowość Mateusz Morawiecki, zapowiedział jednak, że nie zamierza ustąpić przed tym ultimatum. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali Ponto. W Gdańsku i Suwałkach temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. W Szczecinie oraz Poznaniu odnotowano 29 stopni, natomiast w Gorzowie jest 28 stopni. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

No wreszcie, piątek, wreszcie 16:00. Zamknijmy te laptopy, odłóżmy myszki w kąt, wsiądźmy do auta i jedźmy do domu. I niech towarzyszy nam moje Radio 20.

Kiedyś mówiło się, że radio to tylko muzyka. Dziś wiemy, że to trochę więcej. To słowo, opinia, czasem dyskusja, a czasem lekki spór. Bo świat nie jest czarno-biały. A dobre radio to takie, które nie tylko gra, ale też daje przestrzeń do myślenia. I to właśnie robimy. Moje Radio 24.

Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A2 na odcinku Modła Konin Wschód prowadzone są prace mechanicznego koszenia poboczy z pasa awaryjnego w obu kierunkach. Na drodze S6 węźle Koleczkowo zamknięte są łącznice wjazdowe oraz zjazdowe ze względu na imprezę sportową Enea Ironman Gdynia 2026. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Amerykańscy naukowcy ustalili, że szczyt kobiecej aktywności seksualnej przypada po 30, a Radio Erewań podało, że u mężczyzn wtedy, kiedy mają pieniądze. Nie wiem, kto mówi prawdę, ale skłaniam się ku Radiu Erewań. To jest moje Radio 24, a więcej niepoprawnych politycznie treści usłyszycie u nas codziennie po 19.

0: in himmel jest widzę. Sterta jest it's podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne odczyty wskazują na suche warunki w całym kraju. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry pokazują odpowiednio 27 oraz 29 stopni Celsjusza Pegnation. W Poznaniu temperatura wynosi 29 stopni. W centralnej i południowej części kraju, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, odnotowano 31 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UKW-Miczne. Śledczy badają doniesienia dotyczące nagabywania bliskich zmarłych pacjentów na korzystanie z usług prywatnych zakładów pogrzebowych podczas pełnienia obowiązków zawodowych. W innych wiadomościach siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o zniszczeniu rosyjskiego bombowca Tu-95 Puntelich. Według ustaleń ukraińskiej strony, maszyna ta była wykorzystywana do ataków rakietowych na Ukrainę i została poważnie uszkodzona podczas ataku na lotnisko w Engelsie. Od czerwca i lipca 2026 roku Ukraina zintensyfikowała uderzenia w infrastrukturę paliwową oraz elementy logistyki eksportowej Rosji, co ma na celu ograniczenie jej potencjału militarnego. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie wysokie temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 27 i 29 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, temperatura wynosi między 28 a 31 stopniami. Po południowym zachodzie we Wrocławiu odnotowano 32 stopnie przy dość silnym wietrze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują 31 i 32 stopnie Celsjusza. W Suwałkach oraz Gorzowie temperatura wynosi odpowiednio 27 i 28 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1011 hektopaskali. Kampo.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Autostrada A8, odcinek między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ. Trwają prace przy wymianie tablic kierunkowych. W kierunku Kudowy ruch odbywa się pasem lewym. Droga ekspresowa S51 na odcinku między węzłem Olsztyn-Południe a miastem Olsztyn. Przebudowa drogi 2527 spowodowała zamknięcie wjazdu do miasta przy Alei Warszawskiej. Autostrada A6, przejście graniczne Kołbaskowo, Pomelen. Kontrola graniczna może powodować zatory. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

osoby w średnim wieku, czyli na przykład ja, powinny zmienić jeden nawyk, twierdzą niektórzy. Otóż należy ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora na rzecz innych aktywności, które mogą przynieść zadziwiające efekty. Tak, tak, tak, to już chyba słyszeliśmy, prawda? Ograniczamy sobie czas przed telewizorem, no i niby fajnie, tylko zamieniamy ten czas na czas przed ekranem na przykład smartfona albo komputera. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Słuchasz Moje Radio 24.

informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 27 i 29 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w tym w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 28 do 31 stopni. Najcieplejsze odczyty, sięgające 32 stopni Celsjusza, zarejestrowano we Wrocławiu oraz w Rzeszowie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UKW-Miczne. Śledczy badają doniesienia dotyczące nagabywania bliskich zmarłych pacjentów na korzystanie z usług prywatnych zakładów pogrzebowych podczas pełnienia obowiązków zawodowych. W innych wiadomościach siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o zniszczeniu rosyjskiego bombowca Tu-95 Pryntelich. Według ustaleń ukraińskiej strony

Maszyna ta była wykorzystywana do ataków rakietowych na Ukrainę i została poważnie uszkodzona podczas ataku na lotnisko w Engelsie. Od czerwca i lipca 2026 roku Ukraina zintensyfikowała uderzenia w infrastrukturę paliwową oraz elementy logistyki eksportowej Rosji, co ma na celu ograniczenie jej potencjału militarnego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura. Na północy termometry wskazują 27 stopni w Gdańsku oraz 29 stopni w Szczecinie. W centralnej części Polski temperatury wahają się od 25 do 31 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie jest 31 stopień, a w Rzeszowie aż 30.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 18, weekend się właściwie już zaczął. Piątek, sobota, niedziela, może będzie można wreszcie trochę odpocząć, przynajmniej od telefonów z pracy.

Jak mężczyźni opisują swoje żony? Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wiedziałem, że to ta jedyna. A jak kobiety opisują swoich mężów? Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, pomyślałam, co za debil. A potem jakoś się już samo potoczyło. Więcej nie do końca politycznie poprawnych treści codziennie w moje Radio 24 po 19:00.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A8 na odcinku między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Wrocław-Północ trwają prace przy wymianie tablic kierunkowych. W okolicach kilometru 26 w kierunku Kudowa zajęty jest pas prawy. Ruch odbywa się pasem lewym. Na drodze ekspresowej S61 na odcinku Suwałki-Budzisko występuje nierówność nawierzchni na jezdni prawej. Na autostradzie A4 w węźle Korczowa zamknięty jest przejazd w kierunku granicy państwa Pomptini. Nawrotka do węzła znajduje się na końcu odcinka autostrady. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli chcesz wrócić do sprawdzonych kawałków, to o 11:00 gramy klasyczne hity bez kombinowania. Pełna godzina muzyki, która naprawdę się nie starzeje. Tylko w moje Radio 24.

I jeszcze coś z naszego radiowego zespołu, bo zespół oczywiście mamy młody i dynamiczny. Jeden Krzysio od social mediów niedawno się ożenił, a w młodym małżeństwie, ci co przeżyli wiedzą, bywa uroczo i bywa ostro. Krzysio szepcze do żony, ukażesz mnie? Żona przerywa, bierze telefon i mówi, mamusia, przyjedź do nas na tydzień. I tak oto, Krzysiu, nauka na przyszłość. Wszystko, co powiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Słuchasz Moje Radio 24 dla ukojenia nerwów. Wracamy do muzyki.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki Moniki. Na północy Polski temperatura w Gdańsku wynosi 27 stopni Celsjusza, a w Szczecinie 29 stopni. W centralnej części kraju w Poznaniu termometr pokazuje 25 stopni, natomiast w Gorzowie jest 23 stopnie. Na południu i wschodzie kraju odnotowujemy wyższe temperatury. W Warszawie i Krakowie 31 stopień, we Wrocławiu 30 stopni, a w Rzeszowie aż 32 stopnie. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 27 stopni Celsjusza. Kącik.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UKW-Miczne. Śledczy badają doniesienia dotyczące nagabywania bliskich zmarłych pacjentów na korzystanie z usług prywatnych zakładów pogrzebowych podczas pełnienia obowiązków zawodowych. W innych wiadomościach siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o zniszczeniu rosyjskiego bombowca Tu-95 Frunkelich. Według ustaleń ukraińskiej strony, maszyna ta była wykorzystywana do ataków rakietowych na Ukrainę i została poważnie uszkodzona podczas ataku na lotnisko w Engelsie. Od czerwca i lipca 2026 roku Ukraina zintensyfikowała uderzenia w infrastrukturę paliwową oraz elementy logistyki eksportowej Rosji, co ma na celu

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy obecnie sucha aura oraz umiarkowany wiatr tęcia. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. Na północy, w Szczecinie, temperatura wynosi 29 stopni, natomiast w Suwałkach odnotowano 28 stopni. W Gorzowie jest nieco chłodniej, termometry pokazują 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali. Koniec.
1: To jest Moje Radio 24.

19 to czas, kiedy przenosimy się nad mazowieckie miasteczka i wsie. Także w piątek. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już u ciebie.

0: w Gdzieminie.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia. To narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UKW-Miczne. Śledczy badają doniesienia dotyczące nagabywania bliskich zmarłych pacjentów na korzystanie z usług prywatnych zakładów pogrzebowych podczas pełnienia obowiązków zawodowych. W innych wiadomościach siły Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały o zniszczeniu rosyjskiego bombowca Tu-95. Według ustaleń ukraińskiej strony, maszyna ta była wykorzystywana do ataków rakietowych na Ukrainę i została poważnie uszkodzona podczas ataku na lotnisko w Engelsie. Od czerwca i lipca 2026 roku Ukraina zintensyfikowała uderzenia w infrastrukturę paliwową oraz elementy logistyki eksportowej Rosji, co ma na celu ograniczenie jej potencjału militarnego. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W stolicy oraz w Krakowie termometry wskazują 30 stopni Celsjusza, Ponto. Na północy kraju, w Szczecinie, odnotowano 28 stopni, natomiast w Gdańsku i Wrocławiu temperatura wynosi 25 stopni.

stopni. Gorzów cieszy się nieco niższymi wartościami. 21 stopniem. W całym kraju panuje sucha aura, a w okolicach Poznania odnotowano dość silny wiatr. Średnie ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali.

0: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
3: Miałem pić mniej kawy,

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Polsce w 2 minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Półtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na nadnarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie półtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Półtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Półtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

Historia jednej piosenki.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic, zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zootons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę The Zootons, Valerie.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.